0: broj 1.
1: I najgolem leten hit na Antena Hit Parada za 2026 je Angola na Ginton i Cezarije Evora.

0: broj 1.
1: I najgolem leten hit na Antena Hit Parada za 2026 je Angola na Ginton i Cezarije Evora.